0: Mjerčin Weclich je dospěwał wo krabače a stomenitko z dypkom na pošestřich.
1: Serbski rozwóz. Pojezdźe. W studiu Matej Dziswałk.
2: Dobra rania. Założbowa rada żada się od ludowego nakłanictwa domowina, hać do klitusza nalecza jasny wujczu koncept do przysiada. To rekne dyrektor założby za serbski lud Jan Buda po czarowszym posiedzeniu założbowej rady.
3: Wukadzisto szabietun wujczu koncept nakłanictwa, kiś netko iż od rury to przedleży, gdzieś pa jo radicielam wiadome

0: było, że ten wobłok beletrystyka kus przemało strategicznie wopisane w obsahu. A k tomu jo te oczekowanie było, że nakłonnictwo to k tomu pozycjonuje, że jo te ciężiszczo, nic czekać na manuskrypt, ale proszę ty so starać, o to zoso tam nidzie pisa, gdyż in wobłok faluje, a to by poprądu nas to krade, że sunę prali, mógłbym rady, mo mieli takie strategiczne przemysłowanie za przyszłe lata, kiedy wobłok te w obsahu usmierzenie nakłonnictwo opisuje.
1: A więcej o wuzletkach czerosza posiedzenia założbowej rady słyszycie niekak za cywilki godziny. W Rakecach wuradzuje gminska rada dżęca w nowej sztworci Rakece Ju. Ona ma na 18 hektarach mies niedyższej komianu swini a miesny komuna stać. Tam planuje prywatny inwestor niekotre przedawanie a tankoniu, ale też wiacere bydlenskie domy. Dżęca dobi gminska rada wiacere przychody skwalić, zo mógł inwestor dalej planować. Susanna Komana Svini, kotraž bu leče 2018 zaurena, pak nije od novotvara potrechena. Za nju přece išče za investorom pytaja. Zaurenje porodove stacije a gynekologije Kamenskej korunie ke konci meje ma predseda domovine David Statnik za Kamens a vokolne gmene za poražku. Kajž vun včera vozevenem stejšču informuje, suša stacija za nje k zakladnemu medicinijskemu zastaranju a je svojba mistota predvšem ve vjesnih končinach, kotrež su zakladne stop serbsko živenja. Predseda domovine solidarizuje so ze Serbami, ki so vo vobstače stacije pracuje. Dale statnik pripoznaje, zo je si mistove naležnost či važnost serbskost či uvedomivo, a to runja zo je porodova stacija v kamencu del serbskeho rečneho ruma. Serbsko-Niemska filmowa sieć Wużyca Film podpiruje protest przeciwo planowanym skróceniom spychowania filmowego namrywstwa. Bez spuszczonego spychowania rozy strach za so historyjskie paski zubia, rzeka miestrujmy w protestnym liście założby DEFA a Związka Niemskich Kinematego. Spychowanski program za filmowe namrywstwa 2028 kończy. Z pomocą programa buchu w kooperacji ze Serbskim Instytutem też wiacere serbskie filmy digitalizowane. Serbske a wužijske filmoče a filmoce su netko namoveni akciju podpirač a list zvjerskujemu ministri za kulturu Wolframi Weimari posvač. Při Holešovskim hače pola nesvači dva su letuši monitoring spivatih ptačku zahajili. Od meje hač do augusta tam v obvuku cilo zvjerskovo programa spivate ptački popadnu, jim rynku pričinja a je zaso na svobodu pušča. Zamja je ptački ličić a zvjesčić kak so rozmnoža a preživja. Kajž přirodova centrala v Budyšinje zdjeli bie prini džen spočat mě hižo dost úspěšne. Najebač mio linja su cija štoce čitačkam, što na češelakých družin moli rynku přiteknič. Vosebitost bie kosova žonka, kotraž ma rynku z leta 2022 a nětko poušem zdáču ve blízkosti linje. A to one bychu naše povestče, kýž namakače tež na naše internetu strony a ve naše app MDR Serbia.
2: Vedro.
1: W Budyśinie pokaza żywe slebro tu chwilu 12 stopniu, k tomu czaja mroczele na niebiu, teraz dżęca dalej przewodza. Z blakami zmijemy też raz słońca, od popołnia su potom szwiele, możne też nie wytra. Żywe slebro te zalizy dżęc po horni Łużyce na maksymalnie 22 stopniu.
3: Wszystko poriadku na puczach, a na drogach przyjemuj wam szintuś, dobrą jezbu, do dżęcniejszej sredy, a to wiezo ze serbskim rozwosem.
2: Serbski rozwóz.
3: Jeli zamacze za nas jeszcze pokiłego wokół obkada, potem nam je rady zdzielcze. Budyszin 7.30, 4 staje nasze cisło, kiba pisacze nam w app MDR Serbia.

A njetko pokazam wam puć do naszych socjalnych seću, a na našu app MDR Serbia. A tutu app Wolčinić, respektivnje našu internetovu stronu, to so prawie wupfači, przetož sme zase wozywili naše nowosće we wobrazach, kruta rubrika, w kotrež pokazamy wam stajnje krótke widia vo aktualkach ze serbskeho sveta. Tak na przykład mamy tam video o tym, jak je so včera przepadało Drežanach podpisane zrečenje vo financowaniu załožby za serbski lud. W tym podałku informujemy was wiedza też we wobrazach. Nasze nowe web pojeszcze, to da ma kacześ jako kojże tydzień na naszych internetnych stronach, a tam widzicie miastrym też wiesowe impresje z budariec statoka w Jasince, czyż co so kapony w spiewaniu w obieczywali. Najlepszy zaspiewa 104 posta razu w hodzinie, a wiesowe miastrocza w obsidżeriu dobyczeriu możecie się wiedza też we video wobladać. A wiedzą nie poprachuje też za sobą obrazy miemetaniu przy najkrasniejszym wiedrze, a to miastrym w Kruszczycach, w Dobroszycach, w Worklecach, a też w Zecach. Tuż nie skończcie rano w obrazy, gdyż nasze w obrazowej galerii wysoszy, a wiedzą też na naszych socjalnych seczach.

0: A na serbsku hudźbu słuchać może čepala nas w serbskim rozwosu. Mjestrujem tute tituly na was čakaja.
1: Ja so boju za ci, ty za nami ci.
0: James Münk spiewa Nacho Hodebitsch.
2: Na fotach, na polcach,
0: już nie wiem. Smyza Sromerdze je tytul Marika Rekiv. A tyż Daniela Hazec startuje z nami do tutoho nowego dnia. Šest pošesčih je, a tu je za nas Taylor Swift. Za titulom si je nového albuma The Fate of Ophelia, ona zpěvá.

0: dźesać mjeńšinow po šest Čechje. Haj čerašako bu w Drježdanach pjate zrěčenje wo financowanju załožby za serbski lud podpisane přepodate. Hoj, a potem, město wulkoho svědženja, mějše załožby a rada hišče cywy doji njowy poriad na blidže. Čele sa załožby su wo dživavosti rozprawili. Kelko penes je wyše zlończo, kajk je stał wokół foruma wiedy na lauskim arealu a kak wupada z digitalizaciju a kelko personala w założbym zarydže rěči poprawom serbsce. Šo to bych uprašenje, na kotrež čwonojo załožbuje rady po dohi posiedženskim dniu nuinariam w odmowichu. Mjesnimi pitiš Bettina Wenderotowa.
1: Dzień bie dohi a wuspěšny. To uprajte mě z oči Jana Budaria a Marka Kovaria. Hody pokaza direktor załožby za serbski lud Jan Budar piate financovanske zrěčenje. Tinta je tak rec runie hakle sucha. Při všem veselu je si předseda załožbuje rady Marko Kova vulky je zamovitosće vědomy.
2: Utvarić ten status quo, když máme kvalitativně polepšić, to dživo o sebe, što je posvětkované srbské ryče, dživo navožované srbské ryče, to ryčne rume, když my nemůžeme narunat se spinezami, když doby paso, to byste míre, když obkeđovač a spěchovač, ale na koncu mělo tež to prašeno byč, můj ryče a s mojí minučkami srbce.
1: Za všoto kmane vůměnenia stvorič, kytro kompleksna a věle dybko nad njovým poryče hodna naležnosť. Jeden z nich stał digitalizacji a spoznawanie serbskiej ryczy. Jan Buda.
3: Na zasadne spoznawanie ryczy, serbskiej ryczanie ryczy, szak nam zmożni szereke scenarie, na przykład, co możemy jen simultany przełoż skicić bez jedno człowieka, ale ryzy przez komputer. A to może się po na przykład tu niemski gmieński radiciel, albo te niemskie starsi, na innej starszyjskiej zromadzizny, na ich handiu wobladać, a sobie czytać, bez to zrobić, co zromadzizna do niemska być.
1: Na wokliczanski Čuli a na posiedženjach gmenskeje rady Krosčicach so hižo praktiske pospyty převedu, tak buda dale. Pošitkona serbska zjavnosť pak dobi hišče 20 leta čakač, pretač može vice potom praksu naložovač. Dohi dych treba ja tež, dožže vo aktualny stav wokoło serbskeho foruma vedu na lauskim arealu. Potem, co są planowane zumu na 47,5 miliony redukowali, czekają nitko średnie na zelenu świecu ze zariadu. Jan Buda.
3: Za prynny twarski wotrysk, co jest ten hirarski ensembl, tam czekamy na naszą twarską dowolność, a za ten drugi twarski wotrysk, co jest stara pustonia, a ten nowotwar, hać klauskim rebiam, tam czekamy na te twarsko-fachowe wopkrucienie od zyp ze skamienicy.
1: Przy tym je Jani Buda wiedomy, że koszty wokół otwarzenia runie skiery stupaja, hać spadną.
3: Dokąd czym pojdzie, czym zapoczne, czym droższe to na skiery budzie, bo możemy wiedzą szereki wiece kompensować z tym, co my potem jara spieszne twarzymy, ale muszę bochmy radymy zapoczęli. A już mamy dżęca, na kurzu patin wielki krok dalej przyszli by założbo i radzie, dokąd się osa nam zmożniło pod wiecymi wymienionymi moc nadawki za prynie wukony, kiedyś możemy wupisać w oprodzie pończynć.
1: Plan je, że są lica hiszcze twarskie dziwa zahaja. Konkretniejsze są plany za zwuporedzenie dziwa dłowego jej wyższa, kiedyś był w januarie technickiego defekta dla sylnie dla wody w obszkodzenie.
3: To dla smo netko nankali jednu konkluzju, zodre te spichowanie jo możno, zo te przez nas bieži, ale te finančne sredki za to mo sami jako założba za so, jako ekstra przydatne sredki możemo uprosić si pola SMBK. Tak so je to jedna dobra kooperacja by tutym polu, na koncu može dživadvo ve rajnej przestavce te jevišča ponovič, tak so može nowa rajna doba potom se s novim avatkim jevišćom započeć.
1: Po takim tojšto zduchnjenčku, kiš se zavisčen Nikotry szkoli instytucji czera zasłyszał. Potem zobacz czera Drežanach od zastuperiu Zakskie, Braniborskie a Związka podpisane zryczenie o finansowaniu założby za serbski lud Serbam przepodate. Wistota hać do końca lata 2030. A k tomu dość a nadość domiacych nadoku za serbski lud.
0: Nam rozprawiesz w założbuj radzie Bettina Wenderotowa. Krótko, dobiedl na 7. je. Cieszto dzień, to znaczy.

0: čehodla? Kak? Što? Lexia, prašej so!
1: Haj, zmi tu! Ta dere wonja. Haj, tu svičku je Stefan samki dał, a nam Dario.
2: Ma won doma wusk?
1: Ma samo pčołki, a z tym tyś wusk, kiž może za to wužiwać przy kidaniu svičku.
0: Witaj, taj!
2: Dobranje, Lexio!
1: Witaj, knamaj! Zasvičju runješ, Tadeo. Potom mamoj przy snedani svičku.
0: Cyle wosebitu a drohotnu wiec to mataj.
2: Może mój poprąbny wosk też jeść? Wszako wun hizio dere wonia.
1: Ty myni szo, stoś dere wonia, tyś dere swodzi?
2: Możu se przedstawić, co wosk w oprodzie jara dere swodzi. Znano za miedą.
0: Ideja so mi lubi jara, ale...
1: Ale szto, wosk nie kiedzi?
0: Budzie taj so dziwać.
2: Nitknetchin to šo tak napjate, lube Lexio.
0: Potekim, neobdživane vusk, a to je cele važne, neobdživane vusk mev to byč, ton može človek bez obmyslenja jesť. Ve vusku su drohotne enzime a fermente, kiš so při kusanju hakle tak pravje do slinu votedadža. Nimo to je pastach, Niemske słowo za to je wabe, propolis, tajka cyle drohotna a wosebita żywica.
2: To se mi żera słyszał.
1: Czuwario na wikach jutrudy jako degu kujkatu w szklincach przedawaja, albo rozpuszczenu w krepkach.
0: Haj, tuta żywica je jara stroła. Nikoci se ju rano hiżo do swojego myslia zmyszeja.
1: Wiem so dopomnić na wiedzenie, jako byśmy tam po liznariec wuja, przy jeho kołczach. Wun to szo miesze.
2: To je poprawom szo jara suche, abo? Tajka kulka woska nie da so wulce formułać, abo?
0: Oju, budziesz so dziwać. Przy 20 stopniach czopłoty da so wosk formułać. Wod 1,60 do 6,60 stopniu Celsjusa počne wusk škrič do běžitej formy.
2: To dere wonja.
1: Wodkustala raz.
2: Ale nesvodzi za ničim.
0: Tak je. Prawy pčolacy wusk jara dere za medom wonja, ale za ničim nesvodzi. Tež waju čivo, neby przewiele z nim započeć muło.
1: Po takim ničo za našu rańšu cautu.
2: Nie. Mit definitivne tež lipe svodzi.

0: Policija zdźěli.
1: Wo sypnjenym domskim w Zorylcu to zonicze za niekak 10 mięcinów wiace. Dalsze informacje. Zastojnice wojewódzkie policajska rewira są pundżelu wieczowe rakecach kolesowary kontrolowali. Test wuda są mięsze niemale 2 promili alkohola wykry. Są e-bike dobysze musz tuż z tego stage. Nie znaczy, są noce na pundżelu do pince wiace swojbnego domu na Niemelorowej w Budyśinie zadobili,

0: Křesćan Mönk alias James je nam zaspěwał, a z tym je nětko na po sedmich. Matěj Dzisok je zasa przy mnie.
1: Serbski rozwóz. Pojeszcze. W studiu Matěj Dzisok.
2: Dobra rania. Załóż była rada, żada się od ludowego nakłanictwa domowina, hać do klitusza nalecza jasny wujczły koncept do przychoda. Dole rekne dyrektor załóżby za serbski lud Jan Buda po czerowszym posiedzeniu załóż było jej rady.
3: Ukazić to, że bietun wujczły koncept nakłanictwa, kiedyś nie tylko jeszcze drugie lito przedleży, gdzieś pa jo radzicielam wiadome było, że ten wobwóg beletrystyka kus prze mało strategiczce wopisane w obsahowie. A k tomu jo te oczakowanie było, że nakłanictwo to k tomu pozycjonuje, gdzie jo te ciężiszczo, nic czekać na manuskrypt, ale proszcie ty so starać, bo to zoso tam nidzie pisa, gdyż in wobwóg faluje, a tobie poprom to nastok rady, że są nie prali, mobuchmo rady, mo mieli takie strategiczne przemysłowanie za przyszłe lita, kiedyś woprodzie te w obsahowie usmierenie nakłanictwo opisuje.
2: Dole praj Jan Buda a wiace wo wusledkach czerowsze posiedzenia załóżbowej rady słyszycie w naszym programie. W Rakecach wuradzuje gmieńska rada dżęca wo nowej sztworci Rakece Ju. Wona ma na 18 hektarach mies niedeszy komianu swini a wiesny komu nastać.

0: Tam planuje privatny inwestor niekotre przedawanie a tankownię, ale też wiacere bydlenske domy. Dźensa dobie gmejnska rada wiacere przyjoty skwalić, zo mógł inwestor dale planować. Susan na komer na Swini, kotraž bu leče 2018 zaurena, pak nie od nuo tvara potrešena. Za nju přece išče za investorom pytaja. Zaurenje porodovje stacije a gynekologije Kamenske korunje, ke konce meje ma predseda domovine David Statnik za Kamens a vokolne gmene za poražku. Kajž vun ve čera vozenem stejšču informuje, sluša stacija za nje k zakladnemu medicinijskemu zastaranju, a je svojeba mjestota predošem ve vesnih končinach, kotre su zakladne stop serbsko živinja. Dale Statnik pripoznaje, zo je si mjestove naližnost či važnost serbskost če vuje domivo a to runja, zo je porodna stacija v Kamencudje serbskeho rečnoho Ruma. Serbsko-Niemska filmowa sycz Wóżyca film podpiruje protest przeciwo planowanym skróceniam spichowania filmowa namrywstwa. Bez spuszczomnego spichowania roze strach za so historiske paski zubia, reka miestrujmy protest mlistrze założby DEFA a Związka Niemskich Kinematelko. Spichowanski program za filmowe namrywstwa 2028 kończy. Z pomocą programa buchu w kooperacji ze Serbskim Instytutom też wiacere serbskie filmy digitalizowane. Serbskie a wóżyjskie filmowcze a filmowce są nietko namówieni akcju podpieracz, a list Związkowemu Ministrii za Kulturu Wolframi Weimari posłać. Při Holešovskim hače pola nesvačidva su letuši monitoring spivatih ptačkov zahajili. Od mehač do augusta tam ve vovuku cunga zvjerskeho programa spivate ptački popadnu, jim rynku pričinja a je zasa na svobodu pušča. Zamja je ptački ličič a zvistčič kak so rozmnoža a přeživja. Kajž přirodova centrala ve Budešinje stili, bie prini džen spočatk mejižo dosť vúspiešne. Najebač mio linja su cia štoceči tačkam štona češelakých družin moli rynku přitekneč, vosebi dosť bie kosova žunka, kotraž ma rynku z leta 2022 a netko poušim zdáču ve bliskošči lenje. Towarstwo Zorabia Lipsk ma nowe przedsedztwo. Na czaroszy zromadzizny uzwolichu Cyryla Marka jako nowego przedsedu, miasta przedsedka je Leonie Wenzlec, a o finanse stara sobie przychodzie Katalina Monarec. Dale bu przedsedztwo rozszerene z przyradu, zosa nadawki lepe rozdzieluje a koordinuje. Przyjony tydzień czwartk przeproszuje towarstwo Zorabia Lipsk potem na swoje mieje metanie. A to było na biechu nasze dżęsniejsze połysce, kiedyś namakacie na naszej internetowej stronie runy tak, kajszły naszej app, kiedyś ryka MDR Serbia.
1: Wiedro.
0: Runie monetuje słońco przy 13 stopniach w Budyśinie, ale uladamy też mroczyle na niebiu, a te nas dżęsa dalej przełodża z blakami. Zmijemy w biu dnia przeco za so słońco, od popołnia są potem szwiele możne, ale też nie wytra. Žive slepo, te zaleze dženca pohoni v Užice na maksimalnje 22 stopnju.
2: A paladam za vas išče raz na puče a na drohi. V našem koncu je šitko poradku. Jeli zamače vy za nas informacije govo vaku a vopkada, se noša ko se neče vyskač na tvari, potem nam rade pisače naše app MNR Serbia. Možete z nami četovač, kipa za zazvoniče. Tu budeš in je pod 0591 730 400.
1: Serbski rozvoz.
3: Zromadnje sme mladi, zromadnje sme starši, tu je sam sne puč nam vjesti. Sam pak njemo sonič, sam tež nocič nam

0: Wosominčinu po napo sedemiche. Pónželu večer je so nutskone měsče Zorilca dom sypnu. O tym sme včera hižo našim programje rozpravili. Vukovanske moce od toho časa za cjomi zubjenymi osobami pytaja. Što wieš aktualnie vo situaciji, Matěj, ty se s policiou telefonoval?
1: Cel dzień a cel večer su vukovanske moce na miestne dale za zubjenymi zasypanymi osobami pytali. Při tym zasadžichu so dale vo sebe vukovanske psy. Te su na cioch miestnach tež reagovali. Tola vukovanske moce tam zubjenych namakać nie možachu. Doromade je na miestne nezboža niedze 100 voňových voborníkov, policistov a fachovcov technicko-pomocno skutka THV zasadženych.
0: Niemale 2 dni jesteś sam jest minimal, ty minisz miejsze składność, dzień co rano już z policją ryczyć. Suda noc czy z nocy suso ewentualnie zubyne w osobę miejsce namakali?
1: Nie, dotal nic, pyta so dalej za osobami, tu chwilu pak z przetorninią. Pomocnicy su czera pfun odstajili krótko do północy, a szitkę rowę haj wuklumpali. To je po informacjach policji już od leje trawa, choć by planowane. Miestem pak je tuta akcja zakończona, tak policja, ale dalej dobi so też od podlanskiego domu jeszcze jedna szczyna zawieszczyć, a potem może pomocnicy dalej pytać.
0: Tobie Matej Gisvok z aktualnymi informacjami ze Zorilca. Utromnoczak, Matejo.

0: Bědl nawo sem je. A nětko podamy so z dr. Anju Pohomčuj do zarodki.
1: Rěčny kuczyk w serbskim rozwoju.
2: Niedawno słyszach tajku sadu. W tutym kraju przytwarja ratarjo przeważnie kakao. Najprede sewa nie zrozumich, što rěčnik měnješe. Gdyż si pak sadu do Němčiny przewożich, mi svitaše. Wieso měnješe rěčnik, co w mianowanym kraju przeważnie kakao plahuja. Je to typiski przykład za dwurěčnego rěčnika, gdyż w jednej rěči myśli, w tamnej pak rěči. Němski verb anbauen ma wiacero woznamy. Wonje verb zwuraznja, co so k existovacemu twari neštob doda, a z tym przydatn rum dobudže, na przykład garaža při domje. Prawy serbski odpowiednik je potom wo prawdzie przytwarić. W naszym padzie pak wo to nędzieše, ale wo plahowanie roslinu. Dole je menece dalszy woznam nimskoho verba anbauen. Potom pak dobimy w serbszynie verb plahować, wużywać. Ratarjo po takim wszelakie płody, kajś zeleninu albo kakao, kajś też kofi plahuja. Gdyż chcemy konkretny akt tutaj czynitości wuzbynić, potom wużywamy verb nasadzeć albo wosadzeć. Po takim susodka je rjadku przed domskim z różymi nasadzała albo wosadzała. Ale poprawom to hižo nie je odpowiednik za nimska anbauen, ale skiery za antpflanzen. Na końcu tuż mało radu. Myslicie serbsze, tyż serbsze ryczycie.
0: Tobie dżęsniszy ryczny kuczyk z dr. Anju Bonczuj.

A wesołe mjezywilča w obsedźerju, dobyćerju, te możecie sej wiezo tež wideju wobladać. A wiezo nie pobrachuje tež zase w obrazy meje mietania przy najkrasniejszym wiedrze, a to miedstrujim w Krusčicach, w Dobrošicach, w Worklecach, a samo tež w Zejcach su wokoło meje rejowali. Tuž neskomče tute riane wobrazy a widia tež naši wobrazowi galerii w Syči, na naši app MDR Serbia, na internetnej stronie, a tež socialnych syčach.

0: je na połos mich.
1: Serbski rozwóz. Pojeszcze. W studiu Matej Dziswałk.
2: Dobre ranie. Założbowa rada żada sej od ludowego nakłonnictwa domowina hać do klitusza nalecza jasny wujczły koncept do przysiada. Tole rekne dyrektor założby za serbski lud Jan Buda po czerowszym posiedzeniu założbowej rady.
3: Wukadzisto szabietun wujczły koncept nakłonnictwa, kiedyś netko iż o drugie leto przedleży, gdzieś pa jo radzicielam wiadome było, że ten wobłok beletrystyka kus przemało strategiczce wopisane w obsahowie. A k tomu jo te oczakowanie było, że nakłonnictwo z tego tomu pozicjonuje, gdzie je to ciężiszczo, nic czekać na manuskrypt, ale proszę ty so starać, bo to zoso tam nidzie pisa, gdyż in wobuk faluje, a to by poprom to nastok rady, zoso nie prali, mo buchmo rady, mo mieli takie strategiczne przemysłowanie za przyszłe leta, kiedyś woprode te wopsowe usmierenie na kwanistwo opisuje.
2: A wiace w wuslitkach czerowszego posiedzenia założbuje rady słyszycie niekak za bilk hodzinę. W Rakecach wuradzuje Gminska Rada Dżęca w nowej sztworci Rakecy Ju. Ona ma na 18 hektarach mjez niedyszej komerniu Swini a wjesny komuna stać. Tam planuje prywatny inwestor niekotre przedawania a tankuniu, ale też wiacere bydlinske domy. Dżęca dobie Gminska Rada wiacere przyjoty skwalić, zo mógł inwestor dale planować. Susadna komerna Swini, kotraż buwlecze 2018

so nasze pokiewy. Dźensa je serbske wodźenje po małym Wielkowie, tute poskiči dr. Lubina Malinkowa a to dźensa wieczor 60. Start je na Zinzendorfskim namjesće, potem ši zamknje se potom pčołarska rozmowa na tutu přeprošuje towarstwo pčolnica. Po zajmowostki a nowostce koło wokoło Wopkada pądzie dżęca na wopkadnym kubwaniu w Kulowie. Niemska wopkadna straża przedstawi tam jestrujim nowe prawidła we Wopkadze, a to od wieczora 7 w hostczęcu sztat Hamburg. Wortleczanska Gmińska Rada zetka so jutze wieczor 7 w gratuni woniowie wobore w Smiczkecach. Wo wielki punje jutze wieczor w Kamjencu, jako zdobie jako so w naliču lita 2000 prynjačrjoda wielku dołožice na uroči, je wielk šako w sredzišću nekotrije škuli debaty w dołožnosti Marlies Hajon wusledžuje w svojej knize, kak woblivuja povietki starodawna wieda a nowe dopoznača zromadne živjenje wielka a človeka a přednošuje w tym, jutze wieczor Muzeum Zapadnie w Łużycy w Kamjencu. Wortleczanske dekanatne dusze pastorstwo przeprosuje serbskich młodostnich się na konferencu Augenblick do Lubija Dojecz. Zarejadowanie w odmie Sadry Hakle sobotu cicteje mieje. Za to przyzywicz, pak możecie so jenosiszcze, hacz do piatka.

0: Kajšteronje słyšeli, potem zabučera w Drježdanach piate zrěčenje wo financowaniu załožby za serbski lud podpisane, je załožbo rada hišće cyle dłuhi dňowy poriad nabliđe miła. Čele sa załožby słowo dziwa wosči rozprawili. Kelko penis je wyše z lončo, kelki je stał wokuo foruma w jedynelowskim arealu, kak wupada z digitalizaciju, a kelko personala załožbom zarěče rěči po prawom serbsce. Što to běchu prašenja, na kotrež čvonojo załožbuje rady po dłuhim posiedzinskim dniu nuinariam w odmowichu. Mies nimi bě tež Bettina Wenderutowa.
1: Dzień bě dłuhi a wuspěšny. To uprajte mies w oči Jana Budaria a Marka Kuaria. Hordy pokaza direktor załožby za serbski lud Jan Buda piate financowanske zrěčenje. Tinta je tak rěc runie hakle sucha. Při všem veselu je si předseda załožbuje rady Marko Kuo vůlky je zamovitosti vědomy.
2: Vůtvarič ten status quo, když máme kvalitativně polepšit, to dživo o sebe, što je posvědkované srbské ryče, dživo navožované srbské ryče, to ryčné rume, když my nemůžeme narunat se spinezami, když doby pa so, to vy jste míre, když obkeďovač a spěchovač, ale na koncu mělo tež to prašeno byč. Můj ryče a s mojimi nučkami srbce.
1: Za všo to k mane v umenině stvorič. Kytro komplexna a wiele dybko na dňowym porydže hodna naležnosć. Jeden z nich stał digitalizacije a spoznawanie serbskej ryče. Jan Buda.
3: Na zasadne spoznawanie ryče, serbskej ryčanie ryče, však nam zmožni šeleke scenarije, například, co môžemo jen simultany przełoż skičić bez jedno človeka, ale ryzy przez komputer. A to môže si po například tu nimski gmenski radičel, abo te nimske starší, na jednej staršiske zromadizne, na ich handiu vobladač a sobu čítač, bez to zrobi, co vás zromadizna na dom nimska byč.
1: Na vokličanský šul a na posiedzeniach gminskiej Rady Kruščicach so hižo praktiske pospyty przewiedu, tak Buda dale. Pošitkona serbska zjavnosť pak dobi hišće 20 leta čakać, pretač môže vice potom praksu naložovać. Dłuhy dych treba ja tež, gdyžže vo aktualny stav wokuo serbskeho foruma w jedynelowskim arealu. Potem, co są planowane sumy na 7,5 miliony redukowali, czekają nitko szednie na zeleną świecę ze zariadu. Jan Buda.
3: Za prynny twarski otrysk, co jest ten hyderski ensemble, tam czekamy na naszą twarską dowolność, a za ten drugi twarski otrysk, co jest stara postonia, a ten nowotwar, a czklawskim rebiam, tam czekamy na te twarsko-fachowe obkrucienie od zyb ze skamienicy.
1: Przy tym je Jani Buda wiedomy, że koszty wokół otwarzenia runie skiery stupaja, hacz spadną.
3: Dokąd czym pojdzie, czym zapośnie, czym droższe to neskiery budzie, bo możemy wiedzą szereki wiece kompensować z tym, co my potem jara spieszne twarzymy, ale może bychmy radymy zapoczęli. A już po młodzieńca na kurzu patin wielki krok dalej przyszli by załóż, bo je radzie, dokąd się osa nam zmożniło pod wiecymi wymienionymi moc nadawki za prynie wukony, kiedy możemy wupisać w oprodzie pończynć.
1: Plan je, że są lica jeszcze twarskie dziwa zahaja. Konkretniejsze są plany za zwuporedzenie dziwa dwóch jewi kiž bu v januarje technického defekta dla sylnje dla vody v obškodžene.
3: Tohle smo netko nankali jednu konkluziju, zodre te spichovanje je možno, zodre přes nas beži, ale te finančne sredki za to mo sami jako založba za so, jako ekstra přidatne sredki možemo uprosit si pola SMBK. Tak so je to jedna dobra kooperacija v tutim polu, na koncu može dživadvo v rajnej přestavce, te jevišča ponovič, tak so može nova rajna doba potom se s novim avatkim jeviščom započeć.
1: Po takim tojšto zdychnjenčku, kiž se zavisče niektórzy szkoli instytucji czera zasłyszał. Potem zobuczera Drežanach od zastuperiu Zakskie, Braniborskie a Związka podpisane zryczenie w finansowaniu założby za serbski lud Serbam przepodate. Wistota hać do końca leta 2030. A k tomu dość a nadość domiacuch nadoku za serbski lud.
0: Bettina Wenderutowa informowała się w rozprawie założbowej rady.

Dosać mniejszyno do napodziewieczych je. Hajzo jest on niedaleko Zorylskiego dwornišća, pundzielu na wieczor dom sypny, o tym, że tu w naszym programie już to wiele słyszeli. Najwyższą priorytu ma tam dalej pytanie za cjomi zubiennymi, od których si myśla, że leża tam pod tutym zasypnenym domom. Przywózny dwiju żonów stiesze niemal cywy czas tam przy kromie blisko rozpadanku sypnenego domu, a je przyladał, jak spyta ja tam wszystko jego lubich uswobodzić, swoja slubiena, a też kuzina z tej zasypanej, może mąż tu drobi czekać, ale niech ja nadzieję spuścić. Mąż a żonie te cichu tam poprom zo dole w Zorielcu czynić, tak powieda Zorielski wyższy mistrzanosta Oktavian Urzuczera. Politiker CDU je so sam w rumunskiej stolicy Bukareszcze narodził, a ryczy potajkim też maczerszczynu czekacego muża, przetoż by tu porek a też kuzina z rumunskie. Zosu runie rumunczenia potrycheni, to je wieso przypad, urzu praj, przyjuszim, wun może, bo komiknie cyle ważne nadawk spielnić, a muži namiestnie niezboża wulku dobrotu czynić, mienujcy jeho w maczerszczynie zmierować, a troszczować, abo też wszelakore techniske wiece a postupanie pomocniku wujacnić. Cio dołelnicy, bych usi hakle punżelu popodniu, po takim cyle krótko dosypnienia domu, z cywa do Zorielca dojeli, a też do tutego bydlenia tam dojśli. Po informacjach muża, cytaj so wuna, jeho 25-letna zubiena przeczelka, bozy też zmanżelić, wun by jenoż skrótka wokół rożka nakupować show żony w ostachu w bydleniu, a jako som już potem nauczy, leże się tam, gdzie już do toho dom stije się jenoż jeszcze wulka ruina. Zorielski wyższy mistrzanosta Oktavian Urzu, po takim wokomiknie nie jenoż mistrzanosta, ale też troszczowa a dolmeczar za dualnika z rumunskiego.

0: Čehodla? Kak? Što? Lexia, prašej so!
1: Haj, zmi tu! Ta dere wonja. Haj, tu svičku je Stefan sam kidał, a nam Dario.
2: Ma won doma wusk?
1: Ma samo pčołki, a z tym tyś wusk, kiž może za to wužiwać przy kidaniu svičku.
0: Witaj, taj!
2: Dobranje, Lexio!
1: Witaj, knamaj! Zasvičju runješ, Tadeo. Potom mamoj przy snedani svičku.
0: Cyle wosebitu a drohotnu wiec to mataj.
2: Może mój poprątny wosk też jeść? Wszako wun hizio dere wonia.
1: Ty minisz szo, stoś dere wonia, tyś dere swodzi?
2: Może się przedstawić, co wosk w oprodzie jara dere swodzi. Znano za miedom.
0: Ideja so mi lubi jara, ale...
1: Ale szto, wosk nie kiedzi?
0: Budzie taj so dziwać.
2: Nitk nečin to šo tak napjate, ľúbe Lexio.
0: Potekim, neobdživane vusk, a to je cíle vážne, neobdživane vusk miel to byč, tón môže človek bez obmyslenia jesť. Ve vusku sú drohotné enzymy a fermenty, kýž so pri kusaniu hakle tak pravie do slinu otedáža. Nimo to je pastach, niemske słowo za to je wabe, propolis, tajka cyle drohotna a wosebita żywica.

0: To dźiwać, při 20 stopniach čopłoty da so wósk formować. Wot 61 do 66 stopnio Celsiusa pućnie wósk škrěč do běžiteje formy.
1: To dere wonjo.
2: Wotku stala raz.
1: Ale neswodzi za ničim.
0: Tak je. Prawy pčolacy wósk jara dere za medom wonja, ale za ničim neswodzi. Tež waju čiło, neby przewiele z nim započeć muło.
2: Po takim ničo za našu rańšu cautu.
1: Nie. Mit definitivne tež lipe swodzi.
3: Cyka,

0: Jena budźe wječich.
1: Serbski rozwóz. Pojezdźe. W studiu Matej Dziswałk.
2: Dobre ranie. Założbowa rada žada se od ludowa nakłanictwa domowina hać do kletuša nalieča jasne wujčuje koncepty do přichoda. Tole rekne direktor założby za serbski lud Jan Buda po čerošim posedženju założbowej rady.
3: Ukadisto sa bietun wujčuje koncept nakłanictwa, kiš netko iš od druhe leto předleží, gdzieś pa jo radičelam vedome bolo, zo tun wobwuk beletristika kus pše mało strategisce wopisane, wopsauje. A k tomu jo te očakovanje bolo, zo nakłanictwo so k tomu pozicioniruje, gdzie jo te čežišćo, nic čakač na je manuskript, ale prošče ti so starač, wo to zoso tam niđe pisa, gdzieś in wobwuk faluje, a to bi poprom to nastok rade, zo su ne prali, mobuchmo rade mo mili tajke strategiske přemyslovanje za přichodne leta, kiš woprode te wopsauje usmerenje nakłanictwo opisuje.
2: To rekne direktor założby za serbski lud Jan Buda. W Rakecach wuradżuje gmieńska rada dżęca wo nowej sztworci Rakece Ju. Ona ma na 18 hektarach miestnie dyszy gomianu swini, a miestny komuna stać. Tam planuje prywatny inwestor niekotre przedawanie a tankuniu, ale też wiacery bydlenskie domy. Dżęca dobi gmieńska rada wiacery przyjoty skwalić, zo mu inwestor dale planować. Susodna komerna swini, kotraž bu leče 2018 zaurena, pak nije od novotvara potrešena. Za nju přeco išče za investorom pytaja. Dorstvo Zorabia Lipsk ma nowe předsedstvo. Na čeroši zromadžizne uzvolichu Cyrila Marka jako nowoho předsedu. Miesta předsedka je Leonie Wenzlec a vo finance starosovo přichodže Katalina Wonarec. Dale bu předsedstvo rozšerene z přiradu, zo so nadawki lepe rozdźeluje a koordinuje. Přihony tydzień štwórtk přepošuje dorstvo Zorabia Lipsk potom na svoje meje mietanje. Zaurinje porodowej stacje a gynekologie kamienskiej koronie ke konce meje ma předseda domowiny David Stadnik za Kamienc a wokolne gminy za porażku. Kajšun večera wozewenem stejšu informacji.

0: Omuje słucha stacija za nie k zakładnemu medicinskemu zastaraniu a je swojbam wistota, przedewszym we wesnych kończinach, kotrzyż su zakładny stóp serbskeho żywienia. Dale statnik przypoznaje, zo je si miestowe należność czy ważność serbskosće uwiedomiło a to runia, zo je poranna stacija w kamencu dziel serbskeho riecznego ruma. Serbsko-Niemska filmowa sycz Łużyca film podpiruje protest przeciwo planowanym skróceniam spichowania filmowa namrywstwa. Bez spuszczomnego spichowania rozy strach, zo są historyjskie paski zubia, reka miestrujem we protestnym listrze założby DEFA a Związka Niemskich Kinematyków. Spichowanski program za filmowa namrywstwa 2028 kończy. Z pomocą programa buchu we kooperacji ze Serbskim Instytutem też wiacere serbskie filmy digitalizowane. Serbske a łużyjske filmowce a filmowcy są nietko namówieni akcju podpierać a list Związkowemu Ministrze za Kulturu Wolframi Weimari posłać. Przy Holeszowskim hacze pola niesłaci dwa są letuszy monitoring spiewatych ptaczków zahajili. Od mieja hacz do augusta tam we wowuku cała Związkowego programa spiewate ptaczki popadną, im rynku przyczynia a je zaso na swobodu puszcza. Zamiar je ptaczki liczyć a zwiestrzyć, jak są rozmnoża a przeżywia. Kajż przyrodowa centrala we Budyszynie zdzieli, bie prynny dzień z początku mieje hiżo dosć uspieszny. Najebacz miho linia su cija sztocy czy ptaczkam, što na czeszelakich drużyn moli rynku przytyknyć. Wosebitość bie kosowa żunka, kotraż ma rynku z leta 2022, a nietko połóżim zdaczu we bliskości lenie. A to one biechu, nasze powieszcze kisz namakacze dale. Na naszej internetu jest stronie runy, takież w naszej app kisz ryka MDR Serbia.
1: Wiedro.
0: W Budyszynie pokaza żywe slebro miastem 16 stopniu, ale je pomroczene. Z blakami zmiemy dżęsa też raz słońca wybiło dnia. Od popołudnia są pak też szwile, a nowe dra możne. Maksymalnie 22 stopniu dżęsa zmiemy.
2: Kiedyśbu na aż 4 miast zorelce ma drężdżanami miast Bocznicu a Ciroszkom. Drježdžane sever, tam sobako mikne vopkat kopi 4 kilometre doho, dokiž ste tam defektne LKW nekak 20 minčinut lije tam trebače.
1: Serbski rozvoz.

0: Póndźelu wječor je so nutřkowne měsće w Zorjelcu dom sypnął. Wo tym sme wčera hižo našim programje rozprawjeli. Wukowanske moce wo toho časa sem za cjomi zubjenymi wosobami pytaja. Za nas live tam podla je tež Stefan Schmidt. Stefan, ty se tam wčera hižo cały dzień był. Netko tež hižo wotrania sem. Što wieš aktualnego w sytuacji, jak je aktualny stał?
1: A aktualny stał i przecież jeszcze tu, kiedy się on trzeba było, a kiedy się on od pądzie uznał wieczora, mianowicie co są trzy osoby, przecież jeszcze pytają, tu czas nie są, za co jacać 100 pomocników technicznego pomocnego skutka, kiedy jeszcze jest policja, a oni mają wobowa, tuli na miastne, a oni wiedzą dalej, pytają, intensywnie pytają za tymi trzymi osobami, dwie żony, a jeden mąż, oni są pytają od pądzie wieczora, a dotali jeszcze nie mają pomocnicy, żadne z nami, choć również słuchała psy, tutaj pytanskie psy, cimoli naskoczyli, ale naże dotali jeszcze niczo na to nie pokazać, gdzie są osoby, a jak się im stanoczy.
0: Ty se tam też wczoraj, że cały dzień był. Jak ta jest tam ta sytuacja na miejscu? Nie możesz nam to trochę opisywać, też za was reporterów wiedzą?
1: To je wizo jedna jara napięta sytuacja. Na jednym boku stajemy ją bezpośrednio, niemalę 100 metrów, choć jechać tutaj miejscu, na którym się ten dom sypnął, na tamnym boku stajemy niemalę 20 metrów podle nas. One przyłóżni tutych trzech osób, które są tam zasypali. A wizo, ja to jedna napięta sytuacja za wszystkich. Mówisz, że są nadzieja, że nikakie mają sygnały wszędzie, musimy się namakali, albo hej, tutym signal, wszyscy czekają reporterzy, jak jeszcze przyłóżni, a ta sytuacja jest od godziny do godziny, co bole stopnuje, a trudy też nikogo to szkoli zadwielować da. No, to jest jeszcze jedna sytuacja, która się tak takusto nie ma.
0: A ja si myslu przede wszystkim, czy przyłóżni no chcecie zadwielować, możesz nam iżo recka, kdzieńca dalej pądże, masz k tomu niekajke szkoli informacje?
1: A ja som runie z policją o tym ryczał, bo czegoś wieczor jedna, czy się dzieńca rana 60, a nie, so było dalej pytać, to mnie, że tu przyczyno, że gdyby się so tu pun tutaj domskiego odstawić, przecież jeszcze je pun tam na miastne stupał, a to je wiezo, było ten strach rozu, że może tu jedna eksplozja stać, dlatego są potem wczoraj wieczor, a cały dzień, że spytali ten pun odstawić, wczoraj wieczor jedna, czy jest to potem zeszlachciło, we samym boku miku, jak w dobiachu potem zapoczeć podlanskie domy, niekak skrócić, że są tutaj tyńcz niesetną, a to dla nie może się stać, że dżęca rana 6 i dalej pytać, bo to rana 6, pak są nitko zaś kieszpajne, wiacać 100 ludzi tu na miastne, a pytają, bo oni dalej pytają z ruku, ale wiedzą też niech miastem ze większej techniku, a też ze techniku ze Polski, też Polska woboha je tu wiedzą na miastne, je niedom miastu poskyčiła svoju pomoc a miesto Zorojci wiezo túto pomoc ze susedného kraja rade přiúzovo.
0: Stefan Schmidt je live na miestne nekak 100 metrov od tutoho zasepaného domu vun ste. Jako reporter je tam za nás popuču včera hižo cvý džen a tiež dženca hižo votrania vútrobne džak Stefano tam v Zorilcu. Dále pýtaja a přiúzni vieza tiež nádžiu nespúšča, keďže Stefan Runierek.

0: Cibelki nadźewječe. A tu su naše pokiwy. Gmejnska rada Skrošćic zetka so dźensa na swoje posedźenje večo sedmich w gmejnskej sydani. Tež Rakačanska so dźensa na posedźenje zetka, a to je iža na večo pěćich do runja gmejnskim zetkanišću. Serbske wodźenje po małym wjelku je poskeći dźensa dr. Lubina Malinkowa večo šesćich po takim małym wjelku je na Cinzendorfskim namjesće je štart, a potom podaća se zromadnje tam bosy. Potem ši zamknje se tež pčuarska rozmowa, na tutu přeprošuje serbska pčulnica. Vo zajmałostkach a nowosćach we Wopkadze bądźe dźensa na wopkadnym kubłaniu w Kulowie. Niemska wopkadna straža wam tam tute nowostki przedstaji dźensa večo sedmich w hosćencu štat Hamburg. Štož so za wukubłanie abo studij pola policije zajmuje, može so jutře informować. Wot popudnja cioch w Połowanskim a Informacijskim Centrum je Agentury za dziewo Budyżynie wot mówia nauszytkę praszenia przystajenski poradżowa zjazku w je policje. Na zarejadowaniu możecie się też online wopczylić. Szojedne pakać online albo w osobinsce, jeli zajmujecie się za studi albo wukupowanie pola policje. Potem so za tute zarejadowanie pola dziewo je Agentury Budyżynie przysyłcie.
1: Tak daleko k našim pokivam.

našem aktualnym magazinie Srjedu 20. maja zmijamy za Was miasto drugim nowości hos miasta. We prejavozu sme byli s mikrofonom na wesebnym zmakaniu a wesebne zwierjetka. Pilne zwierjetka stoje žinca planas we sreżišču. Wiecie Wam net przerażijam, ja sam Anja Kofa-Czwarcowa, do tego, co Wam dobre żyń życzysz. Co ja z nim aż to zaszaltowali w Ramborskie Saskie Radio.

kutym pilnym zwierzętkam żyjącego swietowy dzień pcoku, k tomu słyszysz o planaszakiem, we prawozu susy przed kotkiem zmakali lubowary historyckich trekariów. Nasza reporterka Joza Wastem była, a jo teke pijedała ze Serbą, który sztosz ten event sobu organizują. A pekletniom z wami teke szti do nowego utasia naszego serbskiego tyżynika Nowy Czasnik. Zmyslim, masz se zasi ufasio, bez też przy radiu.

Joannico, so myśli zabyła, nuosci gamameteko z miasta, a k tomu pasuje nasz predny spiu w naszym mieście ze spiwarku Moniku Klesec.

Dla nas gronje jej Hanka jo dokumentariski film z lita 2023, reżyserka Grit Lempke ulicuje we njom w swoich serskich kareniach. Na filmową prezentaciju z rozgronom jo wam kazany Žinca Wiacor do łoponowego zala Lubinie. Ludowa usoka Šula Dumja Bota a Lubinska Mieszczanska Biblioteka Šuch zajmco uczebnie przeprzosujote, Wiacor zegar na po šestčih dialitambiš. Dalšne novosti zmejo pomozice Gregor Klim za vas.

0: RBB Serbski program. Powiedzcie.
1: Kościół stupaju, to petrefio teke Serbu. W stolicy wabie za lepszego mięcze nowego szczyta, a kto organizuje przyjdący muzyku w festiwal za mięcze nową muzyku, te a dalszne temy nęto w naszych powieściach Aujo Gregor Klim. Dobry dzień. Z nowym finansnym dokonom jo dyrektor Załośby za Serski Lud Jan Buda peczmanu cora na pesyżeniu Załośbowej Rady Budyszynie planowańsku wistość, a to aż do 2030. Do Petry Fioteke żyłoby miestna rycnych motivatorów w Dolnej Łużyce a miestna Dolnoserskiej Kulturnej Akademii, w nisu se mogli nęto pedlejszysz. Na drugim boku musi se zabierać załośba ze stupającymi kosztami Serskiego Foruma Wiede na Lauskim Arealu w Budyszynie. Tuchylu cakają na twarskie dowolności, pedrożujoli se projekt dalej, mają pak jeszcze u drogi Gronni Buda.
2: To są szakorakie plany. Mamy pozycje, kiedy możemy szmarnąć w wysokości niekak 2,5 milionów euro jako rezerwu. Potem mamy takie pozycje, kiedy możemy zapłacić przez założbę ETA, gdyż to nie dosaga. A ta trzecia opcja jest, że przedamy ten dom na Dwornicowie, gdyż to Instytut Ninto nuci, a to jest niekak jeszcze raz niekak 800-900.
1: Serbski Forum Wiede je najwyższa inwestycja serbskiej załośby. Do niego deje zasięgnąć Serbski Instytut, Serbski Kulturny Archiv a Budyszynski Serbski Muzej. Można je, aż jego koszty stupają już 50 milionów euro. Za ten part musi załośba sama filujące pieniądze zapłacić Gronisakskie Ministerstwo za Infrastrukturę. Na parlamentarskie snidanie jo przeprzesuwa Zinca Zajcia Mięczynowa Rada we Zwiedzkowym Sejmie Baliniu. Pedla przedsedaria Rady Dawida Statnika stej se wetserskiego boka obżeliwej Hartmut Leibner a Judith Czocina. We srejziściu jo stojowo pominanie a szorduju autochtone mięczyny zapisane do zakładnieje kazni. We togo nażijaju sebie wiece szczyta, glidajuce nastupajuce rasyzm we towarzyszności. Pozitivne signale su přišli ved frakciju Gronni Hartmut Leibner. Pšavniske pšašanja pak nesu dodiskutirovane. Mjenčanova rada planuje dalšne zaredovanje, aby vabili pla ved posvajencov za temu. Digitalni skolovaš přes všo, což kdy raz jo se dolnosjarske napisalo. Na tom živa Serbski institut. Nenta jo s tem kšat stali. Na portalu Zorabikon jo vezjavio nove inventar dolnosjarskego pismojstva. Jadna se voliščinu cevego šiščanego pismojstva ve dolnosjarske rece až do leta 2024. Zapisane su historiske rukopise, ako teke noše knjigo a casopise. Inventar rejbiš rijet zakuštigo kenč co cytaš a przesliżisz oryginalną dolnosjarską rzecz albo ją nauknio, gronni casnikarska pejedarka Madlen Domaszczyna. Inventar nie jest jeszcze kompletny, ale se dalej dopełnio gronni dyrektor Instytuta Hauke Bartels. Przyjdujące leto des wetniesz międzynarodny muzykowy festiwal za mięcze nowe rzecy w Europie. To co fryzyjska organizacja Liet International. Wenn i uwołaju organizacje mięczynów, taki festiwal we swoim regionie zaredowasz. To jo wielkie upominanie gronni koordynatorka Tjelen Kalsbeck, słyszaka k tomu festiwalu Dobre Miestno, profesjonalne nagrywanie a finansirowanie. Przedwiże aż ekspertowa jury upytają umiejące za festiwal, umienienie przy slinnych udaszach wet Lied International jo aż spiewają nowe tytele bieze uzesza we swojskie mięczynowe rycy. Przy slinnym ubieżowaniu 2024 na kubie Korsika jo predny raz Lena Hauptmann spiewała dolnoserski tytel.
0: Jadro.
1: Takie słynne wiedro, jako cora więcej nie, ale takie, że deszcz nie przyszedł aż do tych miast. To może się jeszcze zmienić, ja co wycakuję band deszczu w Mrokowo z Petwia cora, żyńca maksymalnie przy tym 22 grado. Widzicie podobnie, 1-22 grado, a zase więcej słynca. Uglady za koniec tydzienia będą lepsze, sobie tu wycakuję samo lisiejskie 7-22 grado.

Wiče Bužowe Hrše Buzu Češi raz Witański Svěžin, Klip a Sol za obydlary o obydlarki města. Grajome kuty gężby kuždežin pasujúce spiu. Klip a Sol je we mogich kulturach rituál witania za gęští. Tak teke we Ukrainie, ako spiwa Oksana Bilozir, tekst če spiwa. Učabnie witamy, wena pobiżio mjase drugim sledujúce. Witajšo, witajšo, groni cała Ukraina. Ina z wielkiej uczobnością na rubie byczym kasz przysud. Pedawam wam klip a solk.

0: Wiczejo zasedza za nasz Morzyński magazyn moderator Jakob Riedigkeit wam groni, co ma prätk.
1: A co je nowego?
2: Witaj schon na nowy Bubak. Ho, w studiu Joza was, wasz moderator Jakob Riedigkeit. Z co jużo naske na wiczejsze ustrzewanie? Petakem pesta jeszcze uszy. Ho, su nasze temy za Bubak w maju. Nasza luba Larisa Kabyszojc ja zase raz pytla. Wona dajo wam małki update wet swoich negajśnych sobouknikow. Co cynje DSG absolwenty njęto p abiturie? Jo jo żywienie ich zaniasło, a dalczne zaprzymujuce doglede do casa p abiturie dostaniosza wicze wet Larisy. Mimo tego słyszymy Johanu Szernikojc. Wena jo hyści na DSG, a myżo tomu albo drugiemu uknikojo wet was samo hyści dalej pomagasz. Szako zaszych kęć hyści przedmiot fizyku maju, jo wiczejszy przyniosk wysypnie zajmne. Johanna jo se ze swawnejo fizykariu a nosarku Nobelowego myta Marie Curie zabierała. A nie zabysz co my? Karolin Kühne. Wena jo siebie przeszanie stajeła, kak uznam ma muziku w żywieniu ludzi. Za to jo se teke niekotarych swych przyjaciół przeszała, aby tu wiec uzgoniła. Kak ważna muzyka napszał do hyszczy za młodych ludzi jo, co weni słyszy, a kak se ustatkują na ludzi. To wicze we ustrzywaniu zgoniszo. Petakem, zaszaj tu szo wasz bubak. A jolic, co się uslizisz, jak se muzyka na was ustatkuje, pyn, nie trzeba się zjeszczem akle aż do wiczego cakasz. Ho, jo Michael Jackson, ra.